0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kat.
2: Energy Request. Ty izbierasz, kiedy zacznie twoja den. Triusz Mici 895 895.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.